kame nsa gu me boɔ sɛ nnai adwumerɛ yi sɛ woregye ɔsɔre anwumeya ne meka kyerɛ me sɛ ɔbɔnefoɔ de ne nsa nka wa ne meka kyerɛ sɛ ɔde ne nsa aka nyankopɔn aniwa ɛsɛ sɛ woyɛ ɔnt